0: yeAfrica tisole vari kufura ngotywa vamati vanopangira kune machibaba nevaya vanorera vana kuti vafambire mberi nekuonerera kunozvona tambudza nokuonerera kune vana vavo kuti vasabuda mukati munyika dzino vasite kutenderwa ngokuti vanobatana nedambudziko ndau dzavanonga vachienda ngatizokubhuya kuvakaita
1: taida kukurudzira munhu wese kuti akada kufamba munyika dzekunze anofanira kuti agadzirire madhokumendi yake kuti afamba zvine afamba zvake akagwinya nyanye tiri kuonawo mazuva kupedzisira taakuonawo takagamuchira vanhu vana vadiki vachibva kuZimbabwe vanokwana 29 vanga vasina madhokumendi yavo asi taida kukurudzira kune vabereki kuti vangachinga vachengeti vana vavo kunze kwazvo ngava sasii kuti vabude munyika dzekunzi vasina vaperekedzi.